mocnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. I ogroman rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia Amor, Pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne mogućnost. I ogroman rastu, krystalne boje glasa. Monserrat, Szaban, Bandera, Nike. Za mene dole leżecia Amor, Pramasa. Ja imam fantastyczne glasowne pametan lije. Ali pa se za mene čuju najklubi. Nauci mi kaže Rambo.

chłopca. To jest wicher, kojot pojca. Liczna stężka, słowna kiwna, ljubomorna, negatywna. Nie mu mrżnia, kriwi liczna.